Hoje dei-me fragmento. Hoje dei-me

0: Reklama.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Justyna Jary jest dzisiaj z nami w Mieście o Świcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aktorka, wokalistka, która od lat jest taką piewczynią, można powiedzieć, Warszawy.
3: Wracamy do rozmowy.
1: Wspomniałaś o tym, że ta plaża Rusałka to jest taka twoja ulubiona, ukochana, bo to Praga Północ, tak?
2: No tak.
1: A to jest ta plaża przy Zoo?
2: To jest ta plaża przy takim... Tak, to jest w zasadzie przy Zoo.
1: To jest taka, że przechodzi się z Zoo na drugą stronę.
2: Tak,
1: ja też najczęściej tam dojeżdżam na rowerze. Tak, przyznam. I jeśli jakaś plaża, to jakby najchętniej, najczęściej. Nie najchętniej, bo chętnie odwiedzam też inne, ale najczęściej rzeczywiście tam i ona jest bardzo ładna, bo z niej widać przepięknie panoramę Starego Miasta.
2: Tak, i to podświetloną. I nie jest bardzo zatłoczona najczęściej. Naprawdę piękna plaża.
1: Tak, jeszcze wracając do Pragi, to sobie myślę, że nieraz się zastanawiałam nad tym fenomenem Pragi, to znaczy nad tym charakterem. Czy to wynika z jej historii, czy to wynika z jakiejś takiego, nie wiem, geolokacji szczególnej? Bo widzę, że kiwasz głową.
2: No, trzeba przyznać, że architektura tam się miała szansę jednak zachować, a to dużo robi dla tego miasta, więc musiał tam też zostać duch dawnej Warszawy, mimo że na Pradze to się mówiło, kiedy się przekraczało Wisłę na ten lewy brzeg, że się dopiero wtedy jedzie do Warszawy, jakby nie do końca się w niej było, kiedy się na Pradze czas spędzało.
1: Ale nie tylko w Warszawie, z Ursusa też tak się... Właśnie ostatnio wczytałam się w jakiś taki artykuł, chyba w lokalnej gazecie znaleziony, dotyczący... Aha, wiem. I generalnie chodziło o to, czy poprawniej się mówi na Ursusie, czy w Ursusie. Chodziło o stosowanie tych przedimków przed dzielnicami. Mhm. I tam też jakby był ten fakt odnotowany, że kiedyś mówiło się, że z Ursusa ktoś jechał jakby bliżej, bardziej do centrum, to też mówił, że jedzie do Warszawy. Także nie tylko
2: no to
1: Praga.
2: To części wspólne, jak tak. Najbardziej. No i geolokacja jest wyśmienita, umówmy się. Tam jest dziki brzeg Wisły, który obfituje nie tylko w rośliny, ale i zwierzęta, które można sobie obserwować tutaj, prawda? Dziki to już teraz są w zasadzie w większej ilości naszych dzielnic, no ale tam były najpierw w dużej liczbie, jak również, ba nawet sarny tam można spotkać. Ha! Widziałam raz bobra.
1: Widziałaś.
2: Tak,
1: to zazdroszczę, bo to mi się nie udało jeszcze.
2: Widziałam. I to właśnie na plaży Rusałka.
1: No to proszę, proszę tam w takim razie wędrować w poszukiwaniu dzikich zwierząt i właśnie gdyby ktoś chciał zobaczyć bobra, to chyba musi trzeba raniutko, tak?
2: To było wieczorem.
1: Wieczorem.
2: On sobie dobrze płynął jakby nigdy nic, nic go nie obchodziło, ludzie palą ogniska, rozmawiają, śmieją się, jest dość głośno, a tutaj, prawda?
1: A teraz cieszymy się perspektywą koncertową i myślę, że fajnie byłoby spotkać się no właśnie nad Wisłą, na twoich koncertach.
2: Proszę posłuchać muzyki i tekstów się pouczyć, to razem pośpiewamy.
1: Super, właśnie, bo to wspólne śpiewanie się odbywa na waszych koncertach, prawda?
2: Jak najbardziej, no o to nam chodzi.
1: Jeśli lubicie śpiewać, to przychodźcie koniecznie. Jeśli szukacie takich miejsc i okoliczności, w których można pośpiewać wspólnie, to absolutnie trzeba to robić, bo takie wspólne śpiewanie to też, jak myślę, wpływa na nasz dobrostan, którego nieustannie poszukujemy. Uzdrawia, nie?
2: Jak najbardziej. To są ważne rzeczy. Ja zresztą pracuję z międzypokoleniowym klubem piosenkowym Stajnia i tutaj na co dzień, że tak powiem, albo od niedzieli do niedzieli uskuteczniamy też ten śpiew dla przyjemności, po to, żeby się poczuć właśnie razem, po to, żeby się czegoś nowego nauczyć, ale nie na zasadzie, tak właśnie, wygrywamy konkursy, czy robimy karierę.
1: To my jeszcze Stajnie dopiszemy sobie do takich miejsc, które warto znać, gdyby ktoś chciał
2: koniecznie
1: pośpiewać.
2: Koniecznie, bo można przychodzić, jak najbardziej, to są darmowe zajęcia, co niedzielę w Terminalu Kultury Gocław o godzinie 18, ale też sprawdźcie najpierw, można do mnie napisać na właśnie mediach społecznościowych, no bo czasami bywają takie sytuacje, że jednak tak, że nas nie ma na miejscu.
1: Okej, okay, jasne. No to jeszcze jedna podpowiedź w takim razie dla tych, którzy mają ochotę sobie wspólnie pośpiewać na tych zajęciach, albo oczywiście na koncertach Justyny Jary i Aliganckiej Kapeli. Bardzo pięknie ci dziękuję.
2: I ja dziękuję najpiękniej, tylko wspomnę, że ze Stajnią śpiewamy pieśni świata z różnorodnych kultur, a ballady warszawskie to z Aliganską Kapelą.
1: Tak jest, dokładnie. Dziękuję pięknie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Mind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
1: 3 intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
0: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dokąd na wakacje?
10: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
9: Czyli Zdrojowa Hotels.
10: Zdrojowa Hotels?
9: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
10: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
9: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: 14 stopni w tej chwili w Warszawie, duże zachmurzenie, a odczuwalna temperatura trochę niższa. W ciągu dnia 24 stopnie w Warszawie, w Olsztynie, w Katowicach 25 i deszcz w Krakowie, w Kielcach i w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, w Białymstoku i Szczecinie, 26 w Gdańsku, Bydgoszczy i 24 w Olsztynie. Sponsorem
0: prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. 7 na zegarze, dzisiaj 3 dzień czerwca, Światowy Dzień Roweru, Światowy Dzień Savoir Vivre, Dzień Dobrej Oceny, Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. A, to jutro. I tak wystarczająco dużo świąt na dzisiaj. 3 można sobie wybrać, można też kulturalnie pojeździć na rowerze. Magda Kasperowicz, zapraszam serdecznie.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: A dzisiaj trudniej niż zwykle podnosiło mi się nogę. Jak u was?

0: Słuchacie Chini ze 14 minut po godzinie 7, trzeci dzień czerwca. Dzisiaj środa, ale tak naprawdę dla wielu z tych, którzy nie mają ADHD tak jak ja i nie potrafią ogarnąć tego, że wcześniej można ogarnąć sobie piątek wolny i takim sposobem mieć 4 albo 5 dni nawet wolnego, bo to jest do zrobienia, kiedy człowiek logistycznie opanowuje nie tylko ferie zimowe i wakacje, a także majówkę, co jest oczywiste, ale również czerwcówki, sierpniówki i inne ówki, które się w kalendarzu pojawiają, więc dla wielu z Was dzisiaj zaczyna się kolejny długi weekend. Coś, co się Wam absolutnie należy, aż mi zaschło w gardle z przejęcia, żeby Wam uświadomić, że to nie jest żaden luksus złapać oddech, to jest obowiązek, żeby sobie to robić. Dzisiaj także dzień miłych gestów. I słowa na dziś. Postaraj się odkryć to, co w danym człowieku najlepsze i powiedz mu o tym. Każdy z nas potrzebuje takiego lustra.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Mamy to we krwi. Miłe gesty to dar ewolucji dla ludzkości. Gdyby nie życzliwość, dzieje naszego gatunku potoczyłyby się zapewne zupełnie inaczej. Jovita Kilnik-Pargana, gdańszczanka, która od 10 lat mieszka w Brukseli, psycholożka, socjolożka i wspaniale pisząca osoba, popełniła w przekroju online tekst o życzliwości z cyklu Pogoda Ducha. Życzliwość, ludzka rzecz i myślę, że warto sobie ten tekst przeczytać, bo jest to tekst o tym, że ludzie zostali zaprogramowani na życzliwość niezależnie od kultury, w jakiej są zakorzenieni i miejsca zamieszkania. Aby to wykazać, badacze przeanalizowali zachowania prospołeczne przedstawicieli 8 kultur wywodzących się z 5 kontynentów. Wyniki tych badań są zaskakująco pozytywne.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
2: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Krystian ma 39 na zegarze, słuchacie Chili Z. Mam wrażenie, że nastolatki budzą się z poziomem oburzenia godnym przywódcy państwa po nieudanym zamachu stanu. Dlaczego mnie budzisz? Bo idziesz do szkoły i co z tego? Ich dzień zaczyna się od walki z opresyjnym systemem, którego głównymi filarami są matka, szkoła, obowiązki i konieczność założenia spodni. Wstają wściekłe i wściekłe idą spać, bo istnieje grawitacja. Są obrażone na światło słoneczne, uważają, że pytanie jak się wyspałeś i jak się masz i jest aktem agresji psychicznej i wchodzeniem w pole niedozwolone. Największą tragedią ich życia jest konieczność wykonania dwóch czynności z rzędu. Jeśli mają wynieść śmieci i odnieść kubek do kuchni, zachowują się tak, jakby właśnie dostały przydział do budowy piramid. A potem patrzysz na te bąbelki, które od godziny prowadzą strajk generalny przeciwko posprzątaniu, przeciwko wszystkiemu i przypominasz sobie, że za kilka lat być może będą robić ważne rzeczy, wychowywać swoje dzieci, zapadać na miłosne uniesienia i podejmować decyzje kredytowe. I nagle rozumiesz, że cywilizacja istnieje wyłącznie dzięki sile rozpędu. Trzymajcie się i bądźcie dzielni, bardzo dzielni.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 7:49 na zegarze, słuchacie Chili Z. No to co, kto się zgapił tak jak ja i zostaje w mieście? Po 8:00 będą zaproszenia w super ciekawe miejsca. Właśnie myślę sobie, że można nadrobić, zobaczyć świetne wystawy, pójść i poeksplorować miasto, bo będzie dosyć puste. Myślę, że to będzie duże wyzwanie, żeby rozgorączkowanego bąbelka, który nie jedzie na hel i bardzo się z tego powodu cieszy, zaciągnąć na wystawę do Zachęty na przykład. To wszystko po 8:00. Po 8:00 też świetne książki i zaproszenie na festiwal i kongres psychologiczny do Wrocławia za moment również, czyli festiwal Remind. Jeżeli ktoś będzie w okolicy albo chce się wybrać na ten festiwal, to pojawią się po 8:00 w Chili Z bilety. Bądźcie czujni.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Pijama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Sprawdzamy pogodę. No, poranki są chłodne, więc myślę, że dobrze jest ubierać się ciepło. W tej chwili w Warszawie 15 stopni, odczuwalna temperatura zaledwie 11, urośnie w ciągu dnia do 24 w Warszawie, w Olsztynie i w Katowicach 25, w Poznaniu, w Krakowie i w Kielcach 26, w Bydgoszczy i w Łodzi 21, we Wrocławiu.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, jakoś się nie wyrabiam dzisiaj. Nie wiem czemu, może taki dzień leniwy, a może znowu człowiek za krótko spał. W każdym razie, dla wielu z Was rozpoczyna się długi weekend, jak mawia mój syn, czerwcówka. Trzeci dzień czerwca, środa, imieniny Kevina, Leszka i Anatola i dzień miłych gestów dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Miejcie dobry dzień. Magda Kasperowicz, zapraszam dzisiaj do 11.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 8, a już teraz zaproszenie na kongres i festiwal psychologiczny Remind. Myślę, że to jest bardzo dobre wydarzenie. To pierwsze w Polsce wydarzenie, które pokaże, jak dzięki psychologii możemy lepiej zrozumieć, co wpływa na ludzkie wybory, emocje i zachowania i jak wykorzystać tę wiedzę do podejmowania trafniejszych decyzji. 3 dni kongresu i festiwalu, rozmowy o najważniejszych dla człowieka sprawach, relacjach samotności, wpływie nowych technologii, rolach społecznych, a także o pracy, budowaniu w niej dobrostanu, o wypaleniu zawodowym, warsztaty, działania artystyczne, inne aktywności zbudowane wokół tego, jak wiedza o człowieku może być użyteczna we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. Festiwal we Wrocławiu potrwa od 22 do 24 czerwca. Ponad 200 ekspertów z Polski i z zagranicy, 14 ścieżek tematycznych, debaty, warsztaty. Już teraz piszcie śmiało magdalena.kasperowicz.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Magdalena.kasperowicz@chillz.pl. Bardzo proszę.

Przypominam, że dzisiaj Dzień Miłych Gestów i można zrobić miły gest w swoją stronę albo w stronę kogoś, z kim mamy ochotę spędzić czas, na przykład w zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Jeżeli ktoś z was ma bąbelka starszego i chciałby pójść na dobrą wystawę, to Dojrzewanie z całą pewnością jest taką wystawą, bo to jest uniwersalna opowieść o kruchości, wstydzie i szukaniu sensu w dzisiejszym chaotycznym świecie, w której mogą odnaleźć się zarówno osoby nastoletnie, jak i dorosłe. W jaki sposób sztuka współczesna opisuje ten czas przejścia od dzieciństwa do dorosłości, ale też opisuje problemy, z którymi mierzą się dziś osoby nastoletnie? Czy narzędzia artystyczne mogą im pomóc w budowaniu relacji i tworzeniu alternatywnych form komunikacji w chaotycznym świecie natłoku obrazów i informacji? Czy są w stanie dać realne wsparcie w przeżywanych przeżyciach?

0: przez nie kryzysach emocjonalnych i przywrócić poczucie sprawczości. Wspólnym wątkiem prezentowanych na wystawie i filmów, i instalacji, i obiektów jest doświadczenie dojrzewania w realiach współczesnego świata. Z jednej strony wojna w bliskim sąsiedztwie i katastrofa klimatyczna wzmacniają w osobach nastoletnich przeświadczenie o braku pewności przyszłości. Z drugiej doświadczają na co dzień przemocy rówieśniczej i systemowej, będącą jedną z głównych przyczyn kryzysu zdrowia psychicznego. I wreszcie chaos, wynikający właśnie z natłoku obrazów. To jest wystawa pomyślana jako przestrzeń eksperymentów. Jutro zachęta jest zamknięta, ale być może gdybyście mieli przestrzeń, żeby się wybrać na przykład w piątek i zobaczyć tę wystawę, warto też ją obgadywać, spacerując między eksponatami, bo ta perspektywa jest zaskakująca i bardzo potrzebna.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne. Mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
13: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
12: Cudownie!
13: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silver Crest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Patrycja Sikora. Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych. Nie chcę mówić językami prezesów kliniki in vitro. Nie chcę mówić językami dyrektorów poradni neonatologicznych. Nie chcę mówić językami obcych urzędników państwowych. Nie chcę mówić językami elektoratów z niedoborami. Nie chcę mówić językami arcybiskupów i diakonów. Nie chcę mówić językami ustaw i paragrafów. Będę mówić językami moich matek, kiedy obiecujesz mi dom, rzeko.

0: 8:48 na zegarze. Zasuwa ten czas jak szalony. Pytacie mnie o ten wiersz przed chwilą. Głośny debiut, instrukcja dla ludzi nie stąd, Patrycji Sikory. Patrycja Sikora powróciła z nową książką i trochę tak jest, że jak mnie pytacie, czy ja mogłabym zrobić kącik tematyczny o poezji, po którą warto sięgać. Jeżeli miałabym polecić polską poezję lesbijską i twarz tej poezji, no to myślę sobie, że no właśnie to Patrycja Sikora, ale to nie jest tylko twarz polskiej poezji lesbijskiej, bo ten niewielki kieszonkowy rozmiar tomu sprzyja poetyce manifestu, ale jest też formą szczególnego poradnika. Wszyscy o nas mówią, czytałam z poprzednim tomem w dłoni. Pierwszy tom był nominowany do paszportów polityki, oświetlił drugi, a drugi jest jakby konsekwencją pierwszego. Tym razem Sikora sobie wzięła na warsztat, doszlifowała plątanina tematów, ustąpiła wyklarowanej myśli i jest to naprawdę lodołamaczka. Więc bardzo wam poezję Sikory polecam i jeżeli ma być to tematycznie gdzieś sklasyfikowane, to tak jak powiedziałam.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I umówmy się, że to jest piękna twarz poezji lesbijskiej w Polsce. Piękna, zjawiskowa.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Zimno jakoś dzisiaj rano w stopy mi, siedząc w radiu. No ale cóż, 15 stopni w Warszawie w ciągu dnia, 24, 24 też w Olsztynie i w Katowicach, 25 Kraków, Kielce i Poznań, 26 w Trójmieście, 21 we Wrocławiu i w Białymstoku, a także w Szczecinie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, trzeci dzień czerwca, środa, imieniny Kevina, Leszka i Anatola. Dzień miłych gestów dzisiaj. Postaraj się odkryć to, co w danym człowieku najlepsze i powiedz mu o tym. Każdy z nas potrzebuje takiego lustra. Bardzo serdeczne życzenia dla Kevinów, Leszków i Anatolów. Leszki to fajne chłopaki, wiadomo, nie od dzisiaj. Znam przynajmniej dwóch przyzwoitych Leszków w moim życiu.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Jeden jest w Warszawie, a drugi akurat ogarnia festiwal jazzowy w Poznaniu.

0: Dzisiaj jest dzień miłych gestów, przypominam, o które nie jest trudno, bo podobno życzliwość mamy we krwi. Serdeczność to podobno dar ewolucji dla ludzkości. Gdybyśmy nie byli mili, wszystko potoczyłoby się zapewne inaczej. W związku z tym pamiętajcie, żyjąc gromadzimy zapasy nieśmiertelności, jak mówi moja babcia, i tego się trzymajmy bardzo mocno. Myślę, że w dniu dobrych i miłych gestów chciałabym usłyszeć, że to Jacob Elordi będzie nowym Bondem i to by była dobra wiadomość. Z dobrych wiadomości też Bambini sprzedane, nowy rekord za dzieło Abakanowicz, światowy rekord, wykonana w betonie grupa rzeźbiarska składająca się z 83 figur dziecięcych nazywana Bambini pobiła rekord i uwaga, 13,5 miliona złotych.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słuchajcie, czyli za 15 minut po godzinie 9. Ja chcę tylko powiedzieć, że dzień miłych gestów może warto zacząć od tego, żeby sobie sprawić na przykład jakiś miły gest. Dzisiaj jest także Światowy Dzień Roweru. I uwaga, to święto ma polskie korzenie. Inicjatywa, którą przypisuje się byłemu polskiemu kolarzowi zawodowemu profesorowi Leszkowi Sybilskiemu, trafiła na szczebel Zgromadzenia Ogólnego ONZ i w 2018 roku stała się oficjalnym dniem. Rezolucją ONZ definiuje rower jako narzędzie transportu, zdrowia, klimatu i włączenia społecznego, nie jako sprzęt sportowy. Żeby była jasność, czyli jeżdżenie na rowerze nie jest sportem, a jeżdżę na rowerze, czyli nadal tylko tai chi w moim sercu. 16 minut po 9, za chwilę zaproszenie do kina.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na ford.pl.
7: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z, a już teraz książka do dostania. Muszę powiedzieć, że taka do przeczytania w jeden wieczór, bo to jest książka, którą czyta się jednym tchem, jak mówi moja babcia. Przyszłam do Magdy Bauer, mówię, a nie chce mi się tego czytać. Magda Bauer mówi, nie, to w ogóle ja przeczytałam i po prostu pochłonęłam i teraz czekam na drugą część, to się świetnie czyta. No i tak lubię posłuchać czasami kogoś. To nie jest tak, że tylko ja mam rację i w ogóle nie jestem zdolna do tego, żeby mnie ktoś przekonał do jakiejś zmiany perspektywy. Więc wzięłam Kasandrę w ruinach, zaczęłam czytać i się okazało, że po prostu ta książka jest niemożliwa. Dar, który jest brzemieniem, przeczucia, które ranią, ale też umówmy się, to jest taka powieść, jakby to powiedzieć, może taka, żeby sobie pojechać na leżaku, poczytać nad morzem, nad jeziorem, na wakacjach, w pociągu, wieczorem w domu, ale żeby tak niby trudny temat, ale łeb odpoczywa jednak. Są takie durne seriale, przy których łeb odpoczywa, na przykład Pamiętniki Wampirów. I moja koleżanka, która jest redaktorką i naczelną działu Zagranica, czyli umówmy się, nie ma łatwo w ostatnim czasie. Praktycznie wszędzie coś się dzieje. Bardzo negatywnego, jeżeli chodzi o wojnę i tak dalej, to ona mówi, że jak wraca do domu, to ogląda takie durne rzeczy, żeby właśnie ten łeb wywietrzyć. O, to jest dobry wyraz, którego szukałam. No i ta książka jest taka do przewietrzenia głowy. Dar, który jest brzemieniem, przeczucia, które ranią, ideologia, która niszczy i dwoje ludzi, którzy szuka sensu w pełnym absurdu świecie. Warszawa popowstaniowa, wśród zgliszczy ruin i wszędobylskich Niemców Staszek uparcie szuka śladów Kasandry. Ocalali cywile mówią mu o dziwnej kobiecie prowadzącej niewidomego ojca przez powstańczą Warszawę i zmierzającej do biblioteki. Ślad po niej zaginął, mężczyzna nie traci nadziei, łapie każdą plotkę. Czy niepokojące wizje Kasandry się ziściły? Jaki los czeka ją i jej bliskich? O tym jest ta książka. Już teraz możecie ją dostać. magdalena.kasperowicz@chilliz.pl. Piszcie śmiało.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Och, orkiestra zagra w katowickim Nosprze. Zespół pod kierownictwem Martyny Pastuszki od lat interpretuje muzykę dawną, wydobywając z niej to, co porusza nas, współczesnych melomanów. Tym razem w repertuarze m.in. Bach i Mozart.
3: Jako soliści wystąpią Wladimir Waltam i Javier Zafra, znani z doskonałych interpretacji muzyki dawnych epok. A w programie znajdą się zarówno utwory wielkich mistrzów, jak i kompozycje, które po latach zapomnienia dziś powracają na afisze koncertowe.
2: Mówi Julia Broniowska z Nospru.
3: Punktem wyjścia będą dzieła Jakuba Gołąbka, twórcy związanego z kapelą krakowskiego kościoła mariackiego i katedrą na Wawelu. To muzyka łącząca barokowe wpływy z klasyczną formą.
2: I ten koncert już 7 czerwca, jeśli chcielibyście być na nim, to my mamy dla Was podwójne zaproszenie. Można się po nie zgłosić już teraz, pisząc do nas na adres kultura@gz.pl. Napiszcie proszę, dlaczego chcecie się wybrać na ten koncert. Przypominam, że to jest Nospr w Katowicach. Krakowskie noce wyznaczają rytm lata w stolicy Małopolski. Za nami noc muzeów, ale przed nami czerwcowa noc teatrów i lipcowa noc jazzu. Warto wcześniej sprawdzić program i ewentualnie zgłosić się po wejściówki na przedstawienia i koncerty, oczywiście najczęściej bezpłatne. Podczas nocy teatrów spektakle są prezentowane także w plenerze i to już 13 czerwca. Oprócz sztuk na scenie są też spotkania z aktorami i reżyserami, do tego zwiedzanie teatralnych przestrzeni. 18 lipca z kolei noc jazzu, a 14 i 15 sierpnia noc Krakowia Sacra, która umożliwia zwiedzanie krakowskich świątyń. Temu przedsięwzięciu towarzyszą też liczne wystawy, koncerty i warsztaty. Poszczegóły można zaglądać na stronę krakowskienoce.pl. Zagłębie z taką przerwą w środku, czyli Teatralny Festiwal Lokalnych Opowieści, to kolejne wydarzenie, które chcemy polecić Waszej uwadze. Da śląskim widzom szansę zobaczenia cennych spektakli także bezpłatnie, bo Teatr Zagłębia postanowił udostępnić aż 700 darmowych miejsc na przedstawienia. A program połączy teatr dokumentalny i tradycyjny. Na scenie m.in. Ocalone w reżyserii Mai Kleczewskiej czy Wspólny Pokój Teatru Wybrzeże w reżyserii Radka Stępnia. Do tego produkcje Gospodarza, czyli Teatru Zagłębia, a spektakle będą prezentowane w Sosnowcu przez 10 dni od 12 czerwca. Do tego oprócz przedstawień oczywiście rozmowy, debaty, projekcje i wydarzenia muzyczne, a wszystko znajdziecie już teraz na stronie teatrzagłębia.pl.
0: To była Magda Bauer, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Zimno mi w stopy potwornie dzisiaj w radiu, nie wiem dlaczego. 17 stopni w Warszawie, duże zachmurzenie, temperatura urośnie do 24, padać nie będzie. 24 także w Poznaniu i tam padać będzie, i w Katowicach i tam padać będzie, 25 w Gdańsku i padać będzie, i w Krakowie i też będzie padać, 26 w Łodzi i 21 we Wrocławiu i również popada.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
0: O kurde, nie ten toch, czyli dżingiel rozpoczynający audycję. Ja zapraszam, Magdalena Kasperowicz. Bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Kolejna godzina.

0: Chyba się nie obejdzie bez kilku słów wyjaśnienia. Przed chwilą była Kaśka Sochacka, to co było przed Kaśką Sochacką, to była awaria radia. Takie rzeczy zdarzają się nawet w radiu. Te brzęczenia to nie byłam ja, to nie była moja energia, to nie były moje palce, które popsuły guziki. My jak siedzimy w radiu, wyobraźcie to sobie, zamknijcie oczy, chyba że prowadzicie samochód, wtedy nie zamykajcie oczu. Jak siedzimy sobie w radiu, mówimy do mikrofonu, który jest na takim wysięgniku, można nazwać to ramieniem albo statywem może nawet, a z przodu mamy taką ogromną konsoletę, jedną po lewej stronie, drugą po prawej stronie i przed nami ekrany. I w momencie, kiedy zaczęło tak brzęczeć, to nic nie zadziałało. W związku z tym radio to jest żywa materia, ja zawsze powtarzam, radio jest dlatego tak wspaniałe i cudowne, że tu nie ma dopuszki, tu się dzieją rzeczy nieprzewidywalne, zupełnie tak jak w życiu. Jak już ogarniecie podatki, polisy, OC i zmianę opon, to nagle się okazuje, że coś jeszcze jest do zrobienia. Zupełnie tak jak w radiu.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chill Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Django The Way.

0: Reset. Naszemu Gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Słuchasz Radia Chilli Z.

0: Dzisiaj jest dzień miłych gestów i myślę sobie, że można te miłe gesty wykonywać do siebie i do innych także z czułością, z troską. Życzę wam dobrego czasu. Czasem wystarczy uśmiech, dobre słowo, przytrzymanie drzwi, kanapka z pastą jajeczną, wiadomość wysłana komuś, o kim dawno nie myśleliśmy, bo ten dzień miłych gestów to jest taki dzień, który przypomina, że drobne rzeczy mają ogromną moc. Nie kosztują wiele, a potrafią poprawić komuś cały dzień. Może więc warto zrobić coś życzliwego dzisiaj dla siebie, dla drugiej osoby. Umówmy się, że to naprawdę wraca. Wiem to. Dziękuję za dzisiaj. Jest już Bartek Winczewski. Mam nadzieję, że on nie będzie miał żadnej awarii. I spędźcie z nim miło i wspaniale czas. Cześć! Chciałabym teraz wcisnąć guzik, ale on nie działa, więc się popsuł. A to jest guzik, który odpowiada za to, żeby poleciał następny utwór, więc pozwólcie, że powiem jeszcze coś mądrego przez 15-14 sekund, bo ten guzik raczej już nie zadziała. Dzisiaj radio się popsuło po prostu. Każdy z nas może mieć gorszy dzień. Serio, umówmy się. Hej, pa!
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo
9: i gotowe!
8: Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Po reklamie.

0: Minęła 11, tu czyli Z, Magda Bauer przy mikrofonie.
1: W pogoni za kulturą.
2: Świetny spektakl Teatru Warszawy znów można oglądać w czerwcu w Instytucie Teatralnym w stolicy. To, przypomnijmy, tekst noblisty Jona Fossa, Matka i dziecko. Zapis niełatwego spotkania po latach między matką a synem.
3: Co to znaczy miłość matki do dziecka i dziecka do matki? Czym ta relacja tak naprawdę po latach się staje? Co w tej relacji jest najważniejsze? Jaka jest granica szczerości?
2: Mówi Kamila Barr, którą zobaczymy na scenie.
3: To przedstawienie daje bardzo, bardzo dużą inspirację do tego, jak funkcjonować w tak trudnym dzisiaj, w dzisiejszych czasach rodzicielstwie i też w tak trudnym zagadnieniu, jakim jest dojrzewanie. To jest taki spektakl, który, myślę, pozwala nam docenić bliskość, czułość, wzajemność, takie wartości, które pozwalają żyć lepiej.
2: W roli syna Maciej Czerklański. Jeśli będziecie w Warszawie podczas długiego weekendu, no to możecie zobaczyć spektakl, bo będzie grany 6 i 7 czerwca. Mamy dla Was jeszcze podwójne zaproszenia na te dni. W ich sprawie możecie do nas pisać już teraz na adres kultura@czyliz.pl. Bliżej to hasło tegorocznego Gdynia Design Days. Nowoczesne wzornictwo będziemy podziwiać w Trójmieście od 20 czerwca, ale ten festiwal to nie tylko wystawy i pokazy, to też wspaniałe wykłady i dyskusje o sztuce projektowania, o tym, w jaki sposób koresponduje ona z współczesnością i jak inspiruje inne obszary naszego życia. Będziemy rozmawiać właśnie w Gdyni, ale zanim zaprosimy Was tam, spotkamy się jeszcze w Warszawie, bo już w poniedziałek w stołecznym Studio Jaskółka rozpocznie się wystawa Bliżej Morza. Ta wystawa oczywiście będzie zapowiadać 19. edycję festiwalu Gdynia Design Days. Jej tematem będzie odpowiedzialne podejście do materiałów i procesów projektowania, a zobaczymy obiekty z kolekcji Zero Waste Lab Studia Mozi, pracę kolektywu Tabanda oraz projekty studentów pracowni projektowania mebla ASP w Gdańsku. Na wernisaż zapraszamy 8 czerwca o 18.00. Wystawa potrwa do 14 czerwca. Teatralną przygodę obiecuje latem młodym ludziom Warszawski Teatr Ochoty. Jeszcze trwa nabór do projektu Młodzi. Plenerowe wydarzenie artystyczne planowane w Parku Szczęśliwickim na koniec wakacji powstanie pod okiem reżyserki i choreografki Anny Omszańskiej. Prace będą odbywać się w sierpniu. Zgłaszać można się jeszcze teraz do 10 czerwca do końca dnia. Formularz i szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Teatru Ochoty.
0: Pojechałbym do Gdyni, pojechałbym nad morze.
2: Ja też.
0: Jedziemy, Magdo?
2: Jedziemy.
0: No to jedziemy.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 11:05, Bartek Winczewski. Dzień dobry, pięknie się kłaniam. Do 15:00 jesteśmy dziś razem w Chili Z. Za chwilę emocje tenisowe. No to będzie przy muzyce o sporcie, ale nie tylko.
1: Dobre wibracje, czyli Z.
0: Martin Luke Brown, tymczasem na dobry początek naszego środowego spotkania.

Ja wiem, że nie wszyscy interesują się sportem, a już w szczególności tenisem, ale emocje takie jak właśnie teraz przed nami w Paryżu, no to jednak zdarzają się rzadko. Maja Chwalińska, sensacja tegorocznego turnieju French Open na paryskich kortach Rolanda Garrosa, gra właśnie o półfinał tegoż turnieju. Tam miał być ktoś inny, a tu proszę, mamy Polkę w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Duża niespodzianka, trzymajmy mocno kciuki, mecz z rosyjską tenisistką Anną Kalińską dopiero się rozpoczął. Tam wszystko jeszcze może się zdarzyć.

0: A to premiera na antenie Chilli Z już w piątek, nie w sobotę. W sobotę rusza obrotowa stadionowa trasa Dawida Podsiadło na pierwszy ogień Stadion Śląski w Chorzowie. Dziś z okazji startu tejże trasy dostaliśmy od Dawida nową piosenkę. Nosi ona tytuł Na Błysk. Myślę, że będziemy się z nią dość często spotykać na antenie Chilli Z. A w meczu Maja Chwalińska, Anna Kalińska, w meczu ćwierćfinałowym French Open 2-1 dla naszej Mai.
1: Autopromocja.
2: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
3: 3 intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chilli Z.
2: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Po reklamie.

Głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Jordan Rakai, Signs, to za nami w Chili Z, 20 minut przed południem. W Paryżu emocje aż trudno usiedzieć. Szczęśliwie 4-1 prowadzi w pierwszym secie Maja Chwalińska. Przypomnę, stawką półfinału Rolanda Garrosa. No to teraz wybiegamy trochę do przodu. Jest ciepły sierpniowy wieczór, a na scenie, letniej scenie klubu Progresja w Warszawie staje ten oto pan.

For You, My Love. To James Smith, Christine and the Queens pojawi się muzycznie u nas jeszcze przed południem, a już teraz po polsku, a jakże Ignacy i Limbo. 13 minut pozostało do 12.

0: reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Billy Z.
1: 12 na zegarze, w studiu Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Najważniejsze fotograficzne wydarzenie roku na Śląsku. Zdjęcia Józefa Makala, który przez 40 lat dokumentował życie regionu, rozbudowę jego głównych miast, życie mieszkańców, już można oglądać w Muzeum Śląskim. Do zbiorów tej instytucji trafiły tysiące negatywów i diapozytywów odnalezionych po latach. To zupełnie niezwykłe archiwum wybitnego fotoreportera. Na tę wystawę zapraszamy Was do 8 listopada. No i warto wspomnieć, że w najbliższych dniach do Muzeum Śląskiego dostaniecie się jedynie od strony ulicy Dobrowolskiego. To z uwagi na trwający już w Katowicach festiwal Tauron Nowa Muzyka. Między tym, co realne, a tym, co fantastyczne i wyśnione, balansują obrazy Maji Kryziak i Kamili Stowrak. Zobaczymy je na wspólnej wystawie obu artystek w Galerii Aspekty. Świat Mai Kryziak wypełniają hybrydy, które odsłaniają kruche granice między człowiekiem, zwierzęciem, a naszymi wyobrażeniami na temat zwierząt. Kamila Stowrak sięga po organiczne formy, które odnoszą się do relacji międzygatunkowych, ekologii, ale też wizji przyszłości świata pogrążającego się dziś w kryzysie. Przyjrzyjcie się tym fantastycznym bohaterom obrazów, ale też kolorowi, którym ciekawie operują malarki. Zapraszamy Was na wernisaż już 5 czerwca wieczorem o 18:00. Wystawa potrwa do 10 lipca. A na koniec jeszcze ciekawa wizualna propozycja dla Krakowa. Jan Kanty-Pawluśkiewicz to nazwisko, które pewnie znacie. Jest kompozytorem, twórcą piosenek, tworzy muzykę teatralną i filmową, ale też maluje obrazy. Takie szczególne, bo jego prace nazywane są żel artami. To są obrazy malowane na papierze tuszami i wielobarwnymi świetlistymi żelami na czarnym podkładzie, czasem z dodatkiem akwareli i pastelu. Jak mówi sam artysta, dla niego to są takie kartki z podróży, czasem realne, czasem senne, pełne fantazji i radości życia. I takie obrazy prezentował w wielu polskich miastach, ale też w wielu miastach za granicą. Będziemy mogli je podziwiać już od dziś w Krakowie, w Galerii Nowochódzkiego Centrum Kultury. Dzisiaj wernisaż, wystawa potrwa do 24 czerwca.
1: Magda Bauer, pięknie dziękuję. Słyszymy się o 13:00.
3: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: W Paryżu grają, ależ emocje. Wrócimy do tego już niebawem, 3 minuty po południu. Tymczasem kolejna godzina dobrych wibracji. Czyli Z przed nami. Na jej dobry początek Shade i Young Lion.
2: Dobre wibracje, czyli Z.

Miało być spokojne, środowe popołudnie. Jest nerwowo. Czuję się jak ten krytyk teatralny z Misia Stanisława Barei, który na przedstawieniu wyrwał sobie wszystkie włosy z głowy. Było 5-1 dla naszej Mai Chwalińskiej. Jest 6-5. Wciąż dla Polki, no ale tu robi się coraz bardziej nerwowo i niebezpiecznie. Jeden punkt dzieli Rosjankę Kalińską od tego, aby wyrównać, no i od tego, abyśmy w pierwszym secie tego ćwierćfinałowego meczu Rolanda Garrosa mieli za chwilę tiebreak. No i to się właśnie wydarzyło. Tiebreak przed nami.

sezon wakacyjny, sezon urlopowy coraz bliżej. Być może zastanawiacie się, gdzie nad Bałtykiem jest najczystsza woda. Otóż analiza przeprowadzonych przez specjalistów wyników badań mikrobiologicznych pokazuje, że jeśli chodzi o jakość wody, to zdecydowanie wygrywają te mniejsze, mniej popularne nadmorskie lokacje. Jeśli zatem stawiacie na jakość wody ponad inne atrakcje, no właśnie, no to szukajcie tego tam, gdzie być może jeszcze nigdy nie byliście, a być może nawet nie słyszeliście o pewnych miejscowościach. Ja na przykład nie słyszałem nigdy wcześniej o Mielenku, a to właśnie ta niewielka miejscowość sąsiadująca z popularnym Mielnem osiągnęła jeden z najlepszych wyników w zestawieniu. Zbadano stężenie bakterii E. coli. Ono wyniosło zaledwie 13,63. No i to jest najlepszy wynik w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o przebadane wakacyjne lokacje. Mielenko na pierwszym miejscu. Tego wyniku pozazdrościć mogłoby wiele bardziej znanych nadmorskich kurortów. Na drugim miejscu Bobolin, plaża bez tłumów. No i tam również niemal wzorcowa jakość wody. Na miejscu trzecim Rusinowo, miejsce czwarte to Sarbinowo, chyba najbardziej znany z kurortów wśród liderów. Pierwszą piątkę zamyka Poddąbie, miejscowość między Ustką a Rowami, która jest jednym z mniej oczywistych wyborów wakacyjnych. Być może to się zmieni właśnie ze względu na te badania, tak więc jeśli cenicie sobie jakość wody przede wszystkim, no to to są te polecane kierunki. Mielenko na miejscu pierwszym, Bobolin na drugim, Rusinowo na trzecim, dalej Sarbinowo i Poddąbie. O morzu, tyle że martwym, tymczasem w Chili Z Ars La Trans Orchestra.

0: autopromocja.
1: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
2: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
1: Gabinet Dźwięku. Każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
9: Wbijaj.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

Hello Sunshine, to Joshua Radin w Chili Z. No przydałoby się trochę słoneczka w Warszawie, przynajmniej za oknem pochmurno. Miejmy nadzieję, że ten nadchodzący długi weekend będzie jednak słoneczny, miły, ciepły, prawdziwie wiosenny, a może nawet i letni. W Paryżu wielkie tenisowe emocje. Było już 5-1 dla naszej Mai Chwalińskiej. Skończyło się 7-6 szczęśliwie dla Mai właśnie. 1-0 prowadzi Polka w meczu ćwierćfinałowym turnieju French Open. Trwa set drugi, na razie 2-1 dla Mai. Parcels tymczasem w Chili Z, 20 minut przed 13:00. Za moment również Boska Ray z nowej płyty.

Trasa koncertowa promująca najnowszy album Ray, This Music May Contain Hope, już okrzyknięta została jedną z najlepszych tegorocznych tras. O tym, jak wspaniałe dzieją się tam rzeczy, mogliśmy przekonać się w styczniu w Łodzi. Ray kończy na razie europejską część tejże trasy, już w najbliższą sobotę koncert na stadionie Wembley, później krótka przerwa, no i wczesną jesienią seria koncertów u boku Bruno Marsa za oceanem. Czekamy na jej kolejną wizytę w Polsce. Wierzę, że nadejdzie. Wierzę, że wywiozła z Polski artystka tylko i wyłącznie miłe wspomnienia. No i że będzie okazja, aby jeszcze ponownie, a może nawet i kilka razy, zobaczyć ją na żywo. 10 minut przed 13 w Paryżu wszystko gra. Tak trzymać. A u nas Wiktoria Zwolińska.

0: się na chill out. Chili Z. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13, ja ponownie witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Teatr na wielkim ekranie. Zapraszamy do katowickiego kina Kosmos na retransmisję z londyńskiego National Theatre. Cykl powraca w nowym sezonie, a pierwszym spektaklem, który będzie można obejrzeć w sali kinowej, będzie legendarny All My Sons na podstawie sztuki Artura Millera. W roli głównej Bryan Cranston, a towarzyszyć mu będzie Papa Isayedu, aktor wybrany m.in. do serialowej adaptacji Harry'ego Pottera. Retransmisja, o której mowa już w tę niedzielę o 17.30, powtórka w czwartek 18 czerwca. Bliżej to hasło tegorocznego Gdynia Design Days. Już teraz zapraszamy Was do Trójmiasta na spotkanie z designem. Wspaniałe spotkanie, bo zobaczymy bardzo ciekawe prace na wielu wystawach festiwalowych, ale do tego porozmawiamy o nich, porozmawiamy o sztuce projektowania, o tym, w jaki sposób dzisiaj koresponduje z współczesnością, jak inspiruje inne obszary naszego życia, jak na nie odpowiada. Zanim zaprosimy Was do Gdyni, to jeszcze spotkamy się w Warszawie, bo w tym roku mamy taką wystawę zapowiadającą Gdynia Design Days w Studio Jaskółka. Wystawa Bliżej Morza to takie preludium do 19. edycji festiwalu. Jej tematem będzie odpowiedzialne podejście do materiałów i procesów projektowania, a zobaczymy obiekty z kolekcji Zero Waste Lab Studia Mozi, prace kolektywu Tabanda oraz projekty studentów pracowni projektowania Mebla ASP w Gdańsku. Wernisaż 8 czerwca, wieczorem o 18. Wystawa potrwa do 14 czerwca. I jeszcze zaproszenia do teatru. Teatr Warszawy gra podczas długiego weekendu sztukę Matka i Dziecko. To przypomnijmy tekst noblisty Jona Fosse. Zapis niełatwego spotkania po latach.
3: Co to znaczy miłość matki do dziecka i dziecka do matki? Czym ta relacja tak naprawdę po latach się staje? Co w tej relacji jest najważniejsze? Jaka jest granica szczerości?
2: Mówi Kamila Bar, którą zobaczymy na scenie u jej boku w roli syna Maciej Czerklański. U nas zaproszenia na 7 czerwca. Tego dnia spektakl będzie grany dwukrotnie, o 18, a potem po 20. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie proszę na adres kultura@lizet.pl.
0: Ależ emocje. Magda Bauer też im uległa.
2: Tak, też je podzielam zdecydowanie. Oglądamy tutaj z napięciem to, co dzieje się.
0: Oglądamy z napięciem piłka meczowa przed Mają Chwalińską. Jeden punkt tylko dzieli naszą tenisistkę od półfinału Rolanda Garrosa. No to co? To poczekamy? No, wrócimy do tematu za chwilę, a Magda Bauer, mam nadzieję, w fantastycznych nastrojach spotkamy się tu o 14. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: No i stało się. Maja Chwalińska, półfinalistką Rolanda Garrosa. Piękne, historyczne chwile. 5 minut po 13. Zostańcie z nami, zostańcie z Chili Z.
1: Na chillaucie w Chili Z.

And the path it took me to.

Ja wiem, że ja dziś dużo o tenisie, ale serio, dzieją się dziś rzeczy historyczne. Wracają wspomnienia sprzed 6 lat, kiedy na tych samych kortach, na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, Iga Świątek sięgała po swój pierwszy sensacyjny wielkoszlemowy tytuł. Nawet nie śmiem marzyć, jak zakończy się ta piękna historia Mai Chwalińskiej. Ona już przeszła do historii nomen omen. Przypomnijmy, ona musiała występować w kwalifikacjach, aby w ogóle wystąpić w głównym turnieju French Open, zanim inne czołowe zawodniczki przystąpiły do gry. Ona już miała trzy ciężkie, trzeba przyznać, mecze w nogach. No a teraz jest w półfinale w najlepszej czwórce French Open. Maja Chwalińska. Imponuje mi jej spokój, imponuje mi jej skromność. Jutro Maja off.

finał, ale to brzmi, powalczy bądź z Aryną Sabalenką numer jeden światowego rankingu, bądź z Dianą Schneider. No zobaczymy, tu wszystko może się jeszcze wydarzyć. Tenis zostawiamy, pora ochłonąć, 21 minut po 13. Nastawmy się wszyscy na

czyli zagramy też po polsku. Co do Joty, to nad Cichocka 26 minut po 13. Mam nadzieję, że dobrze mija wam to środowe popołudnie. Niby środa, a trochę jak piątek, prawda? W Warszawie nawet wyszło słońce. Pięknie się nam to wszystko układa. Sound and Color już w tle, to Alabama Shakes. Po kilkuletniej przerwie wrócili do siebie. Wokalistka Brittany Howard działała solowo, teraz znów ze swoimi kolegami. Na razie mamy jeden singiel, może dwa. Mam nadzieję, że wkrótce też cała nowa, duża płyta.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Po reklamie.

Tenisem w tle mija nam to dzisiejsze wtorkowe. Wtorkowe? Nie, środowe. Oczywiście, że środowe. Już popołudnie z Chili Z, 17 minut przed 14. Maja Chwalińska, nasza sensacyjna półfinalistka turnieju Rolanda Garrosa, jest na ustach całego świata. Przeglądam wszelkie serwisy sportowe i nie tylko. No i wszędzie Maja. Piękna i inspirująca to historia. I nie żebym zaglądał Maji na konto. Wszyscy wiemy, że tenis poza emocjami to także wielkie pieniądze. No i takież wielkie pieniądze znajdą się na koncie Maji Chwalińskiej po zakończeniu tego turnieju. Ona już zarobiła ponad 3 miliony złotych. Stawka jest jeszcze wyższa, do ponad 5 milionów złotych. Może urosnąć honorarium zwyciężczyni tegorocznego Rolanda Garrosa. Kto nią będzie, przekonamy się w sobotę. Jutro zaś przekonamy się, czy Maja Chwalińska zagra w tym wielkim finale. Jej przeciwniczką będzie ktoś z pary Aryna Sabalenka, Diana Schneider. Na razie w meczu obu tych pań 1-1.

Jessie Ware, Mumford & Sons, Romy oraz Bombay Bicycle Club to tylko niektórzy z muzycznych bohaterów kolejnej godziny tego popołudnia w Chili Z. Zostańcie z nami koniecznie za 8 minut. Magda Bauer i kolejna porcja kulturalnych poleceń na długi weekend i nie tylko.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów, 500 gramów, 1 plus 1 gratis, a polski ziemniak wczesny luz, jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
10: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Na zegarze po 14 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Dzień jogi obchodzimy co roku u progu lata i już dzisiaj proponujemy Wam, żeby 21 czerwca, bo to właśnie wtedy wypada, wybrać się na wydarzenie organizowane przez Very Well.
3: Zapraszamy naszych uczestników do takiej przepięknej przestrzeni w Forcie Mokotów, która jest w ogóle pośród drzew. Śpiewają ptaki, więc jakby jest tam bardzo tak właśnie przytulnie, ale też blisko natury, więc to na pewno będzie sprzyjać temu, żeby ten dzień jogi świętować w takim anturażu, jak powinniśmy świętować. Przygotowaliśmy dla uczestników tak naprawdę 3 praktyki jogi na każdym poziomie zaawansowania, więc nawet jeśli jesteś początkującym joginem, to możesz do nas dołączyć. Medytację prowadzoną i niespodziankę na koniec całego wydarzenia, o której jeszcze niestety nie mogę mówić, ale będzie na pewno miła.
4: No w końcu to niespodzianie.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak, Weronika Kucharska, autorka cyklu Very Well.
4: Mam wrażenie, że w tej edycji też chciałaś postawić nacisk na układ nerwowy, stres, na redukcję stresu.
3: Tak, tak. No cały ten nasz projekt tak naprawdę o tym jest, bo oczywiście Dzień Jogi jest ważnym tutaj highlightem roku, jeśli chodzi o wydarzenia Very Well, natomiast głównie skupiamy się właśnie na tematach, które dotyczą redukcji stresu, odporności psychicznej, właśnie też ostatnio długowieczności, więc wszystkie takie tematy, które mają nas wspomagać w rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o tą część taką jogową, no to w tym roku faktycznie też duży nacisk kładziemy na regulację układu nerwowego.
2: Szczegóły znajdziecie na profilu Very Well Concept na Facebooku. My już teraz zapraszamy 21 czerwca. Światowy Dzień Oceanów też przypada w tym miesiącu. Specjalny program z tej okazji przygotowuje na najbliższy weekend warszawskie zoo, przypominając, że oceany pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi, ale dzisiaj stoją przed poważnymi wyzwaniami. Aby zachować równowagę w przyrodzie, niezbędne jest odpowiedzialne gospodarowanie zasobami mórz i oceanów. W tym obszarze przede wszystkim istotne jest zrównoważone rybołówstwo. O tym na pewno będziemy rozmawiać 7 czerwca w warszawskim zoo, które zamieni się w Centrum Oceanicznych Odkryć. Przed budynkiem hipopotamiarni na gości będzie czekać strefa edukacyjna, pełna atrakcji dla dzieci. Przez cały dzień będzie oczywiście można wziąć udział w rozmaitych konkursach. Będzie też wielkoformatowa oceaniczna kolorowanka XXL. I to wszystko czeka na nas już w najbliższą niedzielę. Na koniec Katowice, Nospri, kolejne wspaniałe spotkanie z wielką muzyką. W Nosprze pod kierownictwem Martyny Pastuszki zagra Och Orkiestra, która od lat interpretuje muzykę dawną, wydobywając z niej to, co dziś może być dla nas najciekawsze i najbardziej poruszające. Tym razem w repertuarze Bach i Mozart.
5: Jako soliści wystąpią Wladimir Waltam i Javier Zafra, znani z doskonałych interpretacji muzyki dawnych epok. A w programie znajdą się zarówno utwory wielkich mistrzów, jak i kompozycje, które po latach zapomnienia dziś powracają na afisze koncertowe.
2: Mówi Julia Broniowska z Nospru. Zaproszenia rozeszły się u nas w MIG, ale na sam koncert oczywiście bardzo zapraszamy 7 czerwca.
0: W Nosprze także koncertem Hani Rani rozpocznie się jutro tegoroczna edycja festiwalu Tauron. Nowa muzyka, 3 dni elektronicznych, przede wszystkim emocji, wrażeń. Polecamy serdecznie. Nospr, Katowice, to jest dość dobry kierunek na ten nadchodzący długi weekend. A czy Magda Bauer ma już plany na te wolne dni może?
2: Wiesz co, ja się zastanawiałam nad świętem Warszawy, bo tutaj bardzo dużo się będzie działo, także warto być nad Wisłą. Będzie parada żaglowców, takich kolorowych wieczorem w ciągu dnia regaty. Będzie parada syrenek też w sobotę, także można przybyć do centrum miasta i zobaczyć, jak syrenki stworzone przez no właśnie rozmaite osoby w różnym wieku, w różnych miejscach Warszawy opowiadają o naszym mieście, ale rozważam jeszcze jakąś może małą wycieczkę. No będę jeszcze się zastanawiać, bo fajnie jednak ruszyć gdzieś za miasto podczas długiego weekendu.
0: Zdecydowanie, oby pogoda dopisała. Słyszymy się za godzinę?
2: Tak, oczywiście.
0: Magda Bauer wróci o 15.
1: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: No teraz to na chillaucie, ale działo się, działo. Przypomnę fantastyczną wiadomość. Maja Chwalińska, nasza tenisistka, półfinalistką tegorocznego turnieju Rolanda Garrosa. 6 minut po 14 na zegarze na Chillaucie razem z Tomem Miszem. Od jego Better Days rozpoczynamy tę godzinę. 7 minut już po 14 na zegarze. You've been down for some time.

like I say, there'll be better days, better days, better days.

Jedna z najświeższych piosenek na antenie, czyli Z, Rivers and nowość od Nectarwood. Lubimy tę dziewczynę. Czekamy na jej dużą płytę. Ten singiel to kolejna jej zapowiedź. 20 minut po 14, jutro wolne, no przynajmniej dla niektórych. Czy jesteście już w drodze na długi weekend? Może nad morze, może na Hel. Wczoraj internet obiegła informacja, że linia 666, działająca niegdyś na Półwyspie Helskim, ale przemianowana w związku z, no, ze złymi skojarzeniami, że tak powiem, natury etyczno-religijnej, wraca znowu na Półwysep, na Helską trasę, czyli znowu będzie Highway to Hell. Tym razem jednak to nie linia kursująca lokalnie po Półwyspie, ale linia z Krakowa do Helu właśnie. 666 Highway to Hell, znowu będzie można sobie nucić AC/DC pod nosem. A propos Helu, w tym roku również tam się spotkamy i to już całkiem niebawem. Winona, Millow i Vagabond tymczasem w Chili Z. Zostańcie z nami. To dobre popołudnie.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili.

0: Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Po reklamie.

z Romy i jej kolegami z grupy DXX. Spotykamy się już za kilka tygodni w Gdyni na Openerze, a jutro święto. Ktoś zatem musi pracować, aby odpoczywać mógł ktoś. Słyszymy się zatem jutro świątecznie o 10 w Chili Z. Bartek Winczewski, dobrego popołudnia i wieczoru. Za 17 minut przy sterach Chili Z Kuba Lachowicz.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
3: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka.
3: A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz! Morliny są gorące. Morliny są.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach już prawie 15, w studiu pojawiła się Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry. Teraz sięgamy po zdjęcia z Gany. Chodzi o taki specjalny cykl wystaw, który już trwa w całej Polsce. Gana w Polsce to jest projekt, którego pomysłodawcą jest polski fotograf Wojtek Zaręba. On mieszka w Ganie od ponad 12 lat i zaprosił mieszkańców Gany, żeby sami pokazali na swoich zdjęciach swój kraj. To jest blisko 200 fotografii, które można oglądać, tak jak wspomniałam na początku, na kilku wystawach w całej Polsce. Wstęp na wszystkie te ekspozycje jest bezpłatny. Na wernisażach można osobiście porozmawiać z artystami. Od 29 maja wystawę gości Płock w domu Darmstadt. Od 2 czerwca te zdjęcia są w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego, także tutaj można zaglądać. 7 czerwca wystawa wystartuje w Zamościu, w Galerii Stylowy, a dzień później znajdzie się w Janowie Lubelskim, w Muzeum Fotografii. Wielki finał 15 czerwca w Warszawie, w Stratos Office Center. Między tym, co realne, a tym, co fantastyczne i wyśnione, balansują obrazy Mai Krysiak i Kamili Stowrak. To ich dzieła złożą się na nową wystawę w Galerii Aspekty. Tytuł tej wystawy brzmi Sny o znikaniu. Świat Mai Krysiak to hybrydy, które odsłaniają kruche granice pomiędzy człowiekiem, zwierzęciem, a naszymi wyobrażeniami na ich temat. Kamila Stowrak sięga po formy odnoszące się do relacji międzygatunkowych, do ekologii, a także wizji przyszłości świata. Fantastyczni bohaterowie obrazów, a do tego jeszcze kolor, którym ciekawie operują obie malarki. Zwróćcie koniecznie uwagę również na ten aspekt ich twórczości, a wystawa w Aspektach w Warszawie już od 5 czerwca. 5 czerwca zapraszamy o 18 na wernisaż. Ekspozycja potrwa do 10 lipca. Na koniec najważniejsze fotograficzne wydarzenie roku na Śląsku, tak pisze o nim Muzeum Śląskim, gdzie oglądać można zdjęcia Józefa Makala. To wybitny fotoreporter, który przez 40 lat dokumentował życie regionu. Do zbiorów Muzeum Śląskiego trafiły tysiące negatywów i diapozytywów odnalezionych po latach. To zupełnie niezwykłe archiwum wybitnego fotografa.
3: To nie są tylko dokumenty tamtych czasów. Makal miał wyjątkową umiejętność łapania ludzkich spojrzeń. Z lubością portretował ludzi w ich spontaniczności, naturalności, w zaskoczeniu. Więc wystawa, na którą chcemy zaprosić Państwa do Muzeum Śląskiego, to dużo, dużo więcej niż portret pewnej epoki.
2: Mówi Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego, w którym już tę wystawę można oglądać, także w tych najbliższych dniach, ale przypomnijmy, że do muzeum dostaniecie się teraz jedynie od strony ulicy Dobrowolskiego, to z uwagi na trwający już w Katowicach festiwal Tauronna Nowa Muzyka.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Do końca dnia na zachodzie i na południu kraju może popadać, może też zagrzmieć. Proszę na siebie uważać. Jeżeli chodzi o czwartek, ten raczej pochmurny, bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski i na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i na Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze może popadać. Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich, tutaj do 19 stopni, podobnie na wybrzeżu. Najcieplej jutro w centrum kraju, do nawet 26 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry, 3 minuty po 15:00 w środę słuchacie Chili Z. Środa, która jest takim małym piątkiem dla niektórych szczególnie. Pozdrawiam tych, którzy w drodze albo na długi weekend, albo do domu. A kto w pracy, to i tak damy sobie radę, wiadomo.
1: W międzyczasie w Chili Z.
0: Ja się nazywam Jakub Lachowicz i będę wam towarzyszyć do 19:00, więc mocno się polecam. Bad, bad, not good. Ode mnie na początek. Dzień dobry.

Max Stachasiuk i jego Seans w Chili Z, 17 minut po 15, środową porą. To teraz zabiorę was do Paryża, bo tam właśnie instalacja artystyczna na Pont Neuf, która miała zmienić najstarszy paryski most w jaskinie, ucierpiała z powodu złej pogody i jej otwarcie zostało odroczone. To jest jaskinia, która miała zostać otwarta w najbliższą sobotę. Organizatorzy po pilnym spotkaniu zdecydowali o przełożeniu tego otwarcia. Nowa data zostanie wyznaczona, gdy eksperci wyjaśnią przyczyny problemu. Chodzi o to, że ta instalacja artystyczna, która już powstała, poważnie została uszkodzona podczas ulewy, która wczoraj przeszła nad Paryżem. I po opadach pękła tkanina, z której wykonano tę instalację, odsłoniły się wnętrza tej nadmuchiwanej konstrukcji, a od soboty zwiedzający mieli zostać wpuszczeni do wnętrza instalacji określanej jako imersyjna, która tworzy wrażenie realnego przebywania w wykreowanej rzeczywistości. Dzięki nałożonej na most nadrukowanej tkaninie rozpiętej na nadmuchiwanych podporach, ta instalacja wygląda rzeczywiście, jakby na moście pojawiło się pasmo górskie. Teraz będziemy musieli sobie poczekać chwilę. Nie wiadomo, kiedy zostanie otwarta. Ale trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej, wiadomo. I gramy. Warhouse, No Surprises, czyli Z, 19 minut po 15.

0: Zaz uwielbiana nawet w pewnym momencie w Polsce. Zaz, dzięki jej piosenkom i tytułom nawet nauczyłem się kilku słów po francusku. Si jamais j'oublie i jeszcze była piosenka na przykład Żywe. Tak, tego było. Redakcja Czyli Z kocha Zaz, szczególnie Magda Bauer. 26 minut po 15, za chwilę trochę przyspieszymy. Zagram wam numer, który jest taki właśnie lekko hipnotyzujący, ale z dobrym bitem, więc polecam zostać.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Czyli Z. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Czyli Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca. Letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Po reklamie.

To Lee Lewis, czyli Z i jego White Flag. 21 minut i będzie 16. W środę, która jest trochę piątkiem. Cały czas to przypominam, bo to myślę bardzo przyjemna wiadomość. Daria Zawiałow teraz, która na razie oczywiście odpoczywa, przerwa trwa, ale Daria nie zapomniała o przypadającym na ten rok jubileuszu. Dokładnie 10 lat temu ukazał się jej debiutancki numer 3 czerwca. To był Malinowy chruśniak. Piosenka piękna, inspirowana wierszem Leśmiana, który oczywiście szybko stał się hitem. Kolejne piosenki wydawane przez Darię to Kundelbury i Miłostki i one tylko umocniły jej pozycję. Wtedy już. I te trzy numery będą głównym składnikiem jubileuszowego specjalnego wydawnictwa. Akysz, kolekcja singli tom pierwszy, ukaże się 1 września w limitowanym bardzo nakładzie, bo zaledwie 1000 sztuk. Każdy egzemplarz zostanie podpisany przez Darię Zawiałow. W skład kolekcji wejdą 3 płyty winylowe. Na każdej oprócz oryginalnych wersji piosenek właśnie Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki pojawią się też nowe aranżacje nazwane Słuchowiskiem X. Nie licząc jubileuszowego wydawnictwa i pojawienia się chociażby ostatnio na gali Fryderyków, w 2026 roku Daria Zawiałow odpoczywa. Na scenę powróci za niecały rok, bo w maju 2027, wtedy też wystartuje jej halowa trasa koncertowa obejmująca 4 miasta w Polsce: Wrocław, Warszawa, Kraków i Gdańsk. Łamane na Sopot. Zagrajmy pierwszy singiel, który dokładnie 10 lat temu dostaliśmy. Malinowy Chruśniak, Daria Zawiałow, czyli Zac.

London Grammar. How does it feel? Czyli Z, 10 minut przed 16. To teraz zmienimy klimat na moment, bo tylko na 4 minuty, pozwólcie, ale przyznam, że zagram wam jedną z, jakby to określić, cieplejszych piosenek lat 90. Głos wokalisty Lighthouse Family zawsze działa jak taka ziołowa tabletka uspokajająca, ale wiecie, taka nieszkodliwa, bardzo wyciszająca. Zespół, który niestety się rozpadł w 2002 roku i bardzo żałuję, ale zastanawiam się jednocześnie, czy byłoby dzisiaj miejsce na tego typu piosenki. No wtedy właśnie tak było, nieśpieszne brzmienie. Lighthouse Family proponuję teraz w Chili Z.

0: reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Wieczorem i w nocy spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, głównie na zachodzie i na południu kraju. Mogą pojawić się również burze, uważajcie na siebie. Jeżeli chodzi o czwartek, ten na ogół deszczowy, jedynie bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski, na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i na Opolszczyźnie, nie będzie padało również w Wielkopolsce. Termometry od 19 stopni nad morzem i na wschodzie do 26 w centrum kraju.
0: W CilizZ. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry. Minuta po 16:00, CilizZ w środę. Środa, która jest małym piątkiem. Zaczynamy razem długi weekend, jeżeli ktoś takowy ma. A jeżeli ktoś nie ma, to i tak sobie z tym poradzimy. Bo my tutaj jesteśmy dla was zawsze i gramy 24 na dobę. Wiadomo.
0: W międzyczasie w CilizZ.
1: To dla tych, którzy oczekują czegoś więcej po długim czerwcowym weekendzie, proponuję teraz Fred Again, Backseats, później Somber, też będzie coś na uspokojenie, coś po polsku. Gusta każdego zostaną zaspokojone. Dzień dobry, 2 minuty po 16:00 w naszym CilizZ.

Meja ze Szwecji. I oprócz tego przeboju miała jeszcze piosenkę z Rickiem Martinem i na tym skończyła się międzynarodowa kariera, ale w Szwecji Meja dalej jest bardzo znana. Ta piosenka akurat pochodzi z końcówki lat 90. i mogę sobie tylko wyobrazić, że teraz do pieniędzy mamy zupełnie inne podejście, ale Meja śpiewała tutaj między innymi, że cały świat stoi na pieniądzach, że w życiu chodzi tylko o pieniądze, a błędy, które popełniliśmy, należy wytłumaczyć tylko tym, że patrzyliśmy za bardzo na pieniądze, których być może akurat nie było. Meja, All About The Money, to z nami w Chili Z, 13 minut po 16. Kilka dni po 96. urodzinach Clinta Eastwooda światowe media obiegła wieść, że po 70 latach w showbiznesie Clint Eastwood oficjalnie przeszedł na emeryturę. I pisze o tym cały świat, bo i serwisy Independent, i The Playlist, wszystkie powołują się na wywiad, jakiego syn legendy, czyli Kyle Eastwood, udzielił publicznej francuskiej stacji w Hans Hua pod koniec ubiegłego roku. Młodszy Eastwood rozmawiał właśnie ze stacją i powiedział, że mam wiele wspaniałych wspomnień z okresu wspólnej pracy, ma teraz 95 lat, przeszedł na emeryturę, miałem sporo szczęścia, że mogłem z nim pracować przy wielu filmach, było to wspaniałe doświadczenie. I to wystarczyło, machina ruszyła. Wywiad wypłynął 31 maja, na razie sam zainteresowany, czyli Clint Eastwood, nie potwierdził tych rewelacji o swojej filmowej emeryturze. Biorąc jednak pod uwagę jego wiek, to oczywiście nie byłoby to żadne zaskoczenie, natomiast wieści o jego emeryturze mogą być nieco przesadzone, bo godny zaufania portal IMDb podaje, że Eastwood ma być jednym z producentów filmu, który będzie remake'iem reżyserowanego przez niego sensacyjnego Wyzwania, w którym zresztą swoim zwyczajem zagrał główną rolę. W obsadzie nowej wersji opowieści o gliniarzu zakochanym w prostytutce, którą ma eskortować w Las Vegas, mają zagrać Tom Cruise i Scarlett Johansson. Możliwe więc, że Clint Eastwood wcale nie jest na emeryturze i że jeszcze nam wiele pokaże. I tego sobie życzę. Oczywiście. Przebiśniegi teraz w Warszawie. O tęsknocie. Wiadomo. W Chili Z.

0: Canons, czyli Z, 25 minut po 16 w środę. Wiem, że wielu z was teraz w trasach przeróżnych, czy to do domu, z pracy, czy już na długi weekend, albo gdziekolwiek. Drodzy zmotoryzowani, uściski dla was, spokojnie w tych samochodach. Na przykład czytam, że kierowcy jadący do Zakopanego muszą liczyć się z utrudnieniami, bo tam trwają protesty, które dzisiaj właśnie w godzinach popołudniowych. Utrudnienia obejmują m.in. rejon węzła autostrady A4 Kraków-Wieliczka. Blokowany jest również zjazd z autostrady A4 na Zakopiankę przy węźle Opatkowice. Kolejna demonstracja w Gaju, więc cierpliwości, panie i panowie na drogach, i powoli razem dojdziemy do celu. Black Puma, Surfaces 100 w najbliższych minutach. Przypominam, że my tutaj nastawiamy się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Per.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.

I Can't Help But Feel w Chili Z 20 minut przed 17. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że w czerwcu na Plac Zbawiciela w Warszawie powróci ta słynna tęcza, która była wiele razy podpalana przez narodowców. 11 lat temu instalację zdemontowano i to był słynny projekt artystki Julity Wójcik. Reaktywacja tęczy miała być realizacją projektu z budżetu obywatelskiego, ale wiemy, że tęcza nie pojawi się ponownie na Placu Zbawiciela. Sprawę skomplikowały prawa autorskie do oryginalnego projektu. Centrum Sztuki Współczesnej zgłosiło sprzeciw, twierdząc, że projekt nowej tęczy narusza prawa autorskie Julity Wójcik właśnie. Nowa tęcza, która miała wrócić podczas miesiąca dumy, święta społeczności LGBTQ+, według pomysłu Lewandowskiego, który zainicjował nową tęczę, stelaż miał zostać wykonany z materiałów odpornych na podpalenie, koszt instalacji wynosił 700 tysięcy złotych. I teraz według Centrum Sztuki Współczesnej, które jest właścicielem instalacji, wszelkie działania powinny uwzględniać prawa autorskie artystki oraz autorskie prawa majątkowe CSW Zamek Ujazdowski. Jak podkreśla CSW, projekt Lewandowskiego niestety tych praw nie uwzględnia. Natomiast stołeczny magistrat szukał alternatywnych rozwiązań, ale nie wszystkie propozycje, na przykład instalacja świetlna, spotkały się z akceptacją autora projektu nowej tęczy. W związku z tym tęczy nie będzie, po prostu. Miała być, nie będzie. 19 minut przed 17, zagrajmy teraz Darię ze Śląska i Fisza, Len.

Ziutka, Sky Newman, jedna z naszych nowości w Chili Z, co za nami. 9 minut dzieli nas do 17. O 17 zajrzymy na mapę pogody, sprawdzimy, jak będzie w długi czerwcowy weekend. Ale zanim 17, to jeszcze zagram wam piękny duet. The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming w Chili Z.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

0: Zestaw się
1: na Chillout.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
3: Nocą zagrzmi w pasie od Pomorza, przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Tutaj też najwięcej deszczu, więc uważajcie na siebie. Jeżeli macie zamiar podróżować, to też noga z gazu. Jeżeli chodzi o czwartek, ten raczej pochmurny, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce. Tutaj padać nie powinno, reszta kraju pod chmurami, z których spadnie deszcz. Najchłodniej będzie nad morzem i na Suwalszczyźnie do 19 stopni, najcieplej na Śląsku do 26.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: W międzyczasie w Chillizet zaprasza Jakub Lachowicz.
3: Ale wiecie, no te opady to takie przelotne. Popada, popada i przestanie, żaden deszcz nas nie złamie. Wiadomo. 17:02, Jakub Lachowicz przy mikrofonie. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Czy państwo słyszeli nową piosenkę Dawida Podsiadły?
0: W międzyczasie w Chillizet.
3: Jeżeli nie, no to informuję, że w najbliższych minutach będzie okazja usłyszeć ją w Chillizet. Love Spells ode mnie na początek.

0: Lord i Move, czyli Z.
1: Oh, you wanna party, listen to your body, I want to get naughty, girl, I really like the way you...
0: I to za nami. 11 minut po 17. W weekend rozpoczyna się trasa obrotowy Tour Dawida Podsiadły. Wielotysięczna publiczność po raz pierwszy na żywo usłyszy część nowego materiału. A do tego całkiem sporo nowych aranżacji i nieśmiertelnych już klasyków w jego wykonaniu. Po raptem kilku godzinach oczywiście od rozpoczęcia regularnej sprzedaży wszystkie bilety na 4 koncerty zostały wyprzedane. Później organizatorzy dołączyli jeszcze jeden występ w Warszawie na Narodowym. Później jeszcze drugi koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I tak sprawdzam, na 7 czerwca zostały jeszcze ostatnie bilety na płytę. Chorzów, Poznań, Gdańsk, Warszawa, to w tych miastach Dawid wystąpi. I tak oto prezentuje nam kolejną zapowiedź swojego nowego albumu. Po premierze singla Sezon, czas na numer Na Błysk. Piosenka, która, jak sam podkreśla Dawid Podsiadło, inspirowana jest scenami z jego życia. A to dlatego, że ten nowy utwór towarzyszył mu już od kilku lat. I cytuję: jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą puścić i przypominają się, mówią: hej, kiedyś mieliśmy fajne chwile, może pokażemy je wszystkim, baranie. Ja mówię: no tak, tak, wiem, to pewnie będzie odpowiedni moment. No i jest historia mojej piątej solowej płyty. Na Błysk inspirowany jest scenami z mojego życia, kolażem słodkiego i gorzkiego smaku relacji. I też mocne nawiązanie do filmu Zakochany bez pamięci, szczególnie w teledysku, tam można zobaczyć więcej. Więc zagrajmy. Nowy Dawid Podsiadło i jego numer Na Błysk teraz, czyli Z. Potencjalny przebój lata.

i panowie. Zespół przemiły i sympatyczny bardzo. Tak dziwnie trochę ich przedstawiłem, ale tak właśnie ich zapamiętałem. Pojawili się w 2005 roku, wydali swoją pierwszą epkę, całą płytę 4 lata później i z niej właśnie pochodził numer, który był wielkim przebojem w Polsce. Ambitions, Donkey Boy,

0: Mówiono o nim, że przypominał piosenki Madony z lat 80., a chórki w utworze Ambitions były oparte na linii melodycznej Billie Jean czy Michaela Jacksona. Może na tym właśnie polegał sukces, wielki sukces tej piosenki, numer jeden listy przebojów wtedy, w 2010 dokładnie roku. W Norwegii miejsce pierwsze, w Szwecji szóste. Takie mam podsumowanie tamtych czasów. 4:24, długi weekend, mam nadzieję zaczynamy razem. Remy Wolf, Cinderella czy Banks to u nas za chwilę, dwie piękne panie. A co dzisiaj wieczorem w Chili Z?
1: Autopromocja.
2: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 autorska selekcja nowości, czyli audycja Gabinet Dźwięku.
3: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. Usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko.
2: Zostań z nami. Chili Z. Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
6: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol.

0: Lekka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

Banks, czyli Z, 22 minuty przed 18. Od 19 czerwca do 7 lipca odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Centralny Plac Muzyki, czyli nowego wydarzenia, które może stać się jedną z najważniejszych kulturalnych wizytówek miasta stołecznego. I to jest przedsięwzięcie bez precedensu, imponujące. Festiwal, który jest efektem współpracy czołowych warszawskich instytucji muzycznych, które na potrzeby tego właśnie wydarzenia połączyły siłę i stworzyły wspólną przestrzeń prezentacji muzyki klasycznej, musicalu, opery i wielkich produkcji orkiestrowych. W projekt zaangażowały się m.in. Filharmonia Narodowa, Polska Opera Królewska, Teatr Muzyczny Roma, Teatr Studio Sinfonia Varsovia czy Warszawska Opera Kameralna. I to jest... No właśnie, bardzo imponujący program, bo organizatorzy skierowali go zarówno do melomanów, jak i do osób, które z muzyką klasyczną, no tak niezbyt, a chciałyby wejść w ten świat. Przez 3 tygodnie mieszkańcy Warszawy i goście, którzy będą odwiedzać stolicę, będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które prezentują różnorodne oblicza muzyki. I szczególne emocje budzi lista zaproszonych artystów, bo na festiwalowej scenie pojawią się światowe gwiazdy, m.in. Katie Liu, Lang Lang czy Jonathan Tettelman. Ich obecność dowodzi międzynarodowej rangi tego wydarzenia i to udowadnia, że Warszawa na kilka tygodni stanie się jednym z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Europy. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu jest koncertowa wersja opery Tosca Pucciniego. I nie bez znaczenia jest również wyjątkowa lokalizacja. Plac Centralny w samym centrum Warszawy, przed Pałacem Kultury i Nauki, stanie się otwartą przestrzenią właśnie dla kultury wysokiej. Więc jak najbardziej polecamy to od 19 czerwca do 7 lipca. Ja się

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nastaw się na chill out.
2: Chill
1: Z. Nastaw się na chill out.

James Bay, One Life w Chili Z. Jesteśmy przed 18, ta za 11 minut. Co powiecie teraz na może taką nowofalową kapelę Nike Eyes? Nie wiem, czy pamiętacie, ale no, od razu, kiedy słyszę Naked Eyes, to flashback, przypominają mi się wszystkie utwory, które słyszałem, w tym ten największy chyba, czyli Promises, Promises. I teraz ciekawostka, bo jako że za całość odpowiadał wtedy producent o pseudonimie Jelly Bean, który odpowiadał też za wszystkie sukcesy Madony, mniej więcej w okolicach płyty True Blue, to na singlu pojawiła się również wersja, nieco wydłużona, która zawiera dialog Madony. Ja nie wiem w sumie jak to się stało, jak do tego doszło, nie wiem, cytując klasyka, że ona dała się na to namówić, ale taki typowy utwór nowofalowy z lat 80. brytyjski, bardzo przyjemny, Jelly Bean, siedmiocelowy mix, tak to się dokładnie nazywa, Promises, Promises, i warto zwrócić uwagę na to, że w środku nagle gdzieś między refrenami wtrąca się Madonna i tłumaczy, o co w życiu chodzi. A ta pani, jak wiadomo, o tym doskonale wie. Naked Eyes, czyli dwóch panów, Peter i Rob, tak jakoś lata 80. wracają wszędzie, ubrania, muzyka, filmy. Pozdrawiam fanów tej dekady. Co ciekawe, one wracają po raz kolejny, nie pierwsze, ale zawsze aktualne, zawsze z przyjemnością. Promises, Promises, dawno niesłyszane, z Madonną dodatkowo w Chili Z.

0: Reklama.
1: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie.

0: 4DZ.
1: Na zegarach w całej Polsce punktualnie 18:00, w studiu Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Współczesna fotografia w pogoni za kulturą. Instytut Ford przypomina o wystawie Kuby Dąbrowskiego. Finisarz za tydzień, a 13 czerwca to będzie ostatni dzień, żeby obejrzeć zdjęcia z projektu zatytułowanego W podróży służbowej. To kadry z Fashion Weeków i kulisów wybiegów wielkich pokazów mody. Tego samego dnia będzie jedyna okazja, żeby obejrzeć wystawę w towarzystwie autora i posłuchać o jego pracy. Zapraszamy 13 czerwca o 12:30, a na lato Instytut Fotografii Ford szykuje kolejne nowe wydarzenia. W czerwcu Polska Britannica, czyli pierwsza w Polsce indywidualna wystawa Czesława Sigiedy, a w lipcu swoje zdjęcia również premierowo w Polsce pokaże w Forcie Carla Giraldo Volo, francusko-dominikańska artystka, która mieszka i pracuje w Szwajcarii. Jej inna historia miłosna, bo taki tytuł ma wystawa, ma być przewrotną i poruszającą opowieścią o miłości, obrazie i kontroli nad narracją. Dzień jogi obchodzimy co roku u progu lata. Już dzisiaj proponujemy Wam, żeby 21 czerwca, bo to właśnie wtedy wypada Dzień Jogi, wybrać się na wydarzenie organizowane w Warszawie przez Very Well.
4: Zapraszamy naszych uczestników do takiej przepięknej przestrzeni w Forcie Mokotów, która jest w ogóle pośród drzew. Śpiewają ptaki, więc jakby jest tam bardzo tak właśnie przytulnie, ale też blisko natury, więc to na pewno będzie sprzyjać temu, żeby ten Dzień Jogi świętować w takim anturażu, jak powinniśmy świętować. Przygotowaliśmy dla uczestników tak naprawdę 3 praktyki jogi na każdym poziomie zaawansowania, więc nawet jeśli jesteś początkującym joginem, to możesz do nas dołączyć.
3: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Weronika Kucharska, autorka cyklu Very Well.
5: Mam wrażenie, że w tej edycji też chciałaś postawić nacisk na układ nerwowy, stres, na redukcję stresu.
4: Tak, tak. No cały ten nasz projekt tak naprawdę o tym jest, bo oczywiście Dzień Jogi jest ważnym highlightem roku, jeśli chodzi o wydarzenia Very Well, natomiast głównie skupiamy się właśnie na tematach, które dotyczą redukcji stresu, odporności psychicznej, właśnie też ostatnio długowieczności, więc wszystkie takie tematy, które mają nas wspomagać w rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o tą część taką jogową, no to w tym roku faktycznie też duży nacisk kładziemy na regulację układu nerwowego.
3: Wszystkie szczegóły znajdziecie na profilu Very Well Concept na Facebooku. Na koniec teatr na wielkim ekranie. Zapraszamy do katowickiego kina Kosmos na retransmisję z londyńskiego National Theatre. Cykl powraca w nowym sezonie, a pierwszym spektaklem, który będzie można obejrzeć w sali kinowej, będzie legendarny All My Sons na podstawie sztuki Artura Millera. W roli głównej Bryan Cranston, a towarzyszyć mu będzie Papa Isaidu, aktor wybrany przez HBO do serialowej adaptacji Harry'ego Pottera. Retransmisja, o której mowa, już w tę niedzielę, a powtórka w czwartek 18 czerwca.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer.
2: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 3 minuty po 18:00, środa z Chili Z. Jesteśmy przed wolnym czwartkiem, więc polecamy się do tego odpoczynku i zagramy teraz tanecznie, ale bardzo przyjemnie. Flight Facilities i Drama.
2: W międzyczasie w Chili Z.
1: Piosenka nosi tytuł Move. I like to move. I proponuję ją teraz. Chwilę później Poland Pan, Metronomy, Disco Nap. Mam nadzieję, że jest Wam dobrze, gdziekolwiek jesteście. Słuchacie Chili Z.

0: zaśpiewał Craig David, czyli Z, 14 minut po 18. Czytam właśnie, że współcześni mieszkańcy dużych miast są przebodźcowani do tego stopnia, że coraz częściej rezygnują z dotychczasowego sposobu spędzania urlopów na rzecz czasów w obiektach, które nie oferują dosłownie niczego. Muszą oferować łóżko i święty spokój. I tego właściwie oczekują zwolennicy antyoptymizacji. To jest trend, który jest już od jakiegoś czasu, chociaż do niedawna był odwrotny. Była optymizacja i za ten odpowiadają przede wszystkim przedstawiciele pokolenia Z i milenialsi. I zjawisko opisała znana agencja brandingowa Carla Otto w swoim nowym raporcie, który podsumowuje nowe wiodące trendy w branży wellness. W skrócie, optymizacja według definicji ekspertów polega na wydawaniu znacznych kwot na dbanie o swój fizyczny i psychiczny dobrostan, zamiast na przykład na jakąś rzecz materialną. Chodzi o antyoptymizację życia, w tym urlopu. Przebodźcowani w czasowicze są ponoć gotowi zapłacić hotelowi za brak luksusowych udogodnień, harmonogramu zabiegów wellness od rana do wieczora, konsultacji z ekspertami animatorów. Zamiast tego poprosimy o przestrzeń do nic nie robienia, uprawiania terapeutycznej nudy, a wszystko po to, żeby odzyskać równowagę i wsłuchać się w swoje wnętrze. No brzmi dobrze, a branża hotelarska już podchwyciła ten trend. Na przykład można sobie wykupić nocleg w klasztorze w Holandii albo w jednogwiazdkowym hotelu we Włoszech, w Umbrii. Zdaniem obserwatorów mody na antyoptymizację cały trend wynika z tego, że coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, cierpi na zaburzenia uwagi i czuje chroniczną frustrację. To z kolei, wiadomo, bierze się z używania albo nadużywania nowych technologii i mediów społecznościowych, co prowadzi do obniżenia zdolności intelektualnych, apatii, a nawet depresji. No i tutaj też mamy rozwiązanie na telefony. Otóż są tak zwane dumb phones, telefony komórkowe w starym stylu, które służą praktycznie tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów, minimum funkcji. Często nie mają też aplikacji, skrzynki, wyszukiwarki. I znowu, to nie są tanie rzeczy, bo ceny tych urządzeń są równe standardowym, współczesnym smartfonom.
1: Zniszczyło nas.

0: 24 minuty po 18, środowe popołudnie, piękna pogoda w wielu miejscach kraju. Kto w drodze, to po raz kolejny zaapeluję, pozwólcie. Ostrożności nigdy za wiele, noga z gazu, razem dojedziemy do celu. Steven Sanchez, Behold, Kaina i Ed Sheeran, oni w naszej muzycznej kolejce i tak zagram wam w najbliższych minutach.
1: Autopromocja.
2: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
3: 3 intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
2: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
9: Morliny są
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę!
12: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
2: Po reklamie.

Give Me Love zaśpiewał Ed Sheeran ze swojej pierwszej płyty w Chili Z 19 minut przed 19. Według raportu Biblioteki Narodowej kobiety biją pod względem czytania mężczyzn na głowę i są głównymi konsumentkami literatury. Drogie panie, gratuluję. I oczywiście można by było powiedzieć, a to dlatego, że tam faceci się nie interesują i no, nie chcą czytać, ale nie. Ponoć czytelnicza i upłciowiona dysproporcja w tej kwestii bierze się z długiej historii, podejrzliwości wobec czytania powieści, które na przykład już w XIX wieku traktowano jako rozrywkę sfeminizowaną, przeznaczoną przede wszystkim dla kobiet, głównie wtedy z wyższych klas społecznych, które oczywiście nie mogły albo nie musiały pracować zarobkowo i w tej konsekwencji literatura zaczęła być postrzegana jako zajęcie niepoważne, niepraktyczne i niewarte uwagi oczywiście wiecznie zajętych, zapracowanych mężczyzn. I z czasem to wszystko się tylko wzmocniło. Patriarchalna kultura przez lata premiowała to, co jest użyteczne, co jest produktywne, a deprecjonowała to, co rozwija wyobraźnię, zdolność rozumienia innych ludzi czy emocje. I właśnie to są te stereotypowe wzorce męskości, które od dawna uczą inwestowania przede wszystkim w kompetencje twarde. A ponoć książki, zwłaszcza literatura piękna, rozwijają coś, co przez lata uznawano za mniej wartościowe, czyli refleksyjność, umiejętność komunikacji, rozumienia cudzych doświadczeń, empatię. Więc drodzy panowie, książki działają jak afrodyzjak teraz. Są bardzo hot. Ja nie mówię, że musicie trzymać je w dłoniach i będziecie hot, tylko rzeczywiście czytajcie, bo kto czyta, jest po prostu hot, gorący, więc śmiało. Więc trzymać książki w ręku tak, czytać też, ale to i tak nie sprawi, że będziecie znakomitymi kochankami. Trzeba jeszcze rozumieć, co tam w tych książkach jest napisane. Beautiful People, no to wy, drodzy czytający. O tym Jessie Ware zaśpiewa teraz w Chili Z 17 minut przed 19.

Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, czyli duet Blauka. Rok już minął od wydania tego pięknego albumu Volta, z którego zagrałem Kicks. 10 minut dzieli nas do 19 w środę. Dzisiaj o 20 gabinet dźwięku, Gabi Drzewiecka. Mocno polecam. My w Cielizet słyszymy się jutro. Zapraszam na wspólne odpoczywanie. Jak najbardziej od 16 będę tutaj grał wam muzykę. Ode mnie na koniec coś bardzo przyjemnego. Na taki wieczór myślę idealny to będzie. Sergio Mendes i Black Eyed Peas. Maszpłynada. Jakub Lachowicz. Dziękuję wam za dzisiaj. Miejcie dobry wieczór. Dobrego długiego weekendu. Do usłyszenia jutro.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Gabinet Dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Dobry wieczór w moim gabinecie dźwięku. Tu Gabi Drzewiecka oraz całe mnóstwo nowości. Na pierwszy rzut Love's a Gun od Daniela Seavey. Bardzo klimatyczny numer z nutą nostalgii w tle. Chłopak ma 27 lat. 11 lat temu brał udział w Idolu Amerykańskim, potem przygody z boybandem, a w zeszłym roku wydał debiutancki solowy album. Love's a Gun to z kolei nowy tegoroczny singiel. Posłuchajcie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Talk on the Hill to była, uważam, bardzo przyjemna nowość od Willow, która czasami lubi aż za bardzo eksperymentować, ale to uważam, że jest bardzo przystępna piosenka po prostu. A teraz zaglądamy do utworu, który jest już od dłuższego czasu dostępny, czyli Bowska i Ziemia mi się pali. Uważam, że to jest naprawdę świetny numer, jeden z najfajniejszych od tej artystki właśnie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Gabinet Dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Słuchacie Gabinetu Dźwięku, w którym teraz zagości portorykańska raperka. Z utworem z płyty, która ukazała się 29 maja tegoż roku, Do Not Disturb, Late Checkout. Numer Baby I'm a Freak jest zupełnie inny od całej reszty płyty, która, no przyznam szczerze, że już mi tak nie odpowiada, tak bardzo przynajmniej jak ten numer, ale tego właśnie mogłabym dość często słuchać numeru. Przed wami Baby Miko, a zaraz po niej Wojtek Łozowski, który ewidentnie wraca do gry z naprawdę dobrymi kawałkami. Miałam też okazję usłyszeć niepublikowane jeszcze rzeczy i wiem, że będą dobre.

0: Gabinet dźwięku w Chilli Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: To była bardzo młoda dziewczyna, Mia Leilani, którą grałam w radiu, jak jeszcze była taką dziewczynką. A teraz już wkracza w dorosłość i miło się patrzy na to, jak się rozwija. Teraz również będzie nowość, Damn Good Actress. I to jest singiel od amerykańskiej artystki Tiffany Stringer.
2: So tell us, you're the biggest star in the world tonight. How does it feel?
3: Honestly, I don't really feel anything at all.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra. 2 najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę Gabinetu Dźwięku, a więc ponownie mówię Wam dobry wieczór. Nazywam się Gabi Drzewiecka i mam dla Was przesoczystą godzinę wepchaną po brzegi cudownymi dźwiękami. Do takich z całą pewnością zalicza się piosenka, którą raz na jakiś czas tutaj wrzucam, no bo jest taka kołysząco, zmysłowo fikuśna. Lubię to słowo. A piosenka to Lipstick i Charlie Puth.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Old Downtown i Camp Claude. Teraz przechodzimy do norweskiej artystki Anne Brun, która w zeszłym roku wydała klimatyczny utwór Two in the Story. Będzie też Jess Taylor i następnie Igo ze świeżym numerem 100 milowy las, który jest też zapowiedzią większego wydawnictwa, które się ukaże na jesieni.

0: Sto.
1: Sto.
0: Mi.
1: Mi.
0: La.
1: La.
0: Ve.
1: Ve.
0: Las.
1: Las.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Na koniec przepiękny klasyk o miłości, czyli Butterflies od Alicia Keys, płyta Songs in A Minor, 2001 rok. Znaczy, dla mnie to jest niewiarygodne, że ta płyta ma już 25 lat. Byłam wtedy w drugiej klasie liceum. No cóż, czas leci. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Nazywam się Gabi Drzewiecka i życzę Wam dobrej nocy. Śpijcie dobrze.

0: Autopromocja.
1: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
2: Trzy intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
2: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.